što je tam zade mjesačka, ja bych rekł, my przede raz cołu chwilu z cała niczo. Na kój dopad wiem, kotre serbskie spiewy je hudźbna redakcja za nas Jens Hacz do 6 zaplanowała. Kotre serbskie tytule w zamieniu Michaelu Melcoru słyszymy na przykład. Mimo to też Mirka Brankaczka, nie, Pilny. A też Hanka Rielcyna nam zaspiła. Dalej pak z Flo Negelium. Jednocze popieczych.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zromadny wubedżowanski cuk wonjowych łobornikow ze Sarnian a Rożan daje piatk wieczor w Sarnianach najspieszniejszy haszynski nadby pokazał, a to z czasem 26,57 sekundów. Druhe miestno w obsadzichu Smerdzecienio a ceče łobornicy z Łotrowa. Łotrowčan Elias Kreutz.
2: Ja som s mojim mústvom rečal, môžem ma jaro spokojom, žiadne zmylky nie sú mústka milní, borane čas mamo, a so hište je nováčka sú mústka mamo, a tu sme kus trénovali, a tu je to fajnčino.
1: Nováčk by Peter Hajdan. Prýný raz zasadžené, prýný raz je so šo poradživo. V Sarnianach by so 7 hašenských cúkov obdželivo. Sokorowy turnier sobotu w Sarnianach je kwartet z Różanta dobył, cyłkaj Sarniany Modzina a Sarniany Stare Kniezy w obsadzisz taj miestnie dwaj aci. Rało je tam sydom mustwów. Koniacy sport, dwójne dobycze swiecież taj czera w Langen Strigesu, Krzeszczan Zarodnik z Kruszczyc a Juri Bobka z Worklec. Wobaj bieżtaj są na zakskich mistrzostwach w mnohostronskim jechaniu we wotewrenej starobnej klasy zapisałoj. Dwójka Krzeszczan Zarodnik a Walach Veritas udobyżtaj se titul zakskiego mistrza, a duo Juri Bobka a Walach Lakryc titul vicemistrza. Koparske úsledky dybkové ry. Prýný FC Nürnberg Dynamo Drežďane 3-0, FC Energia Kočebus Hannover 6-90, 3-1 a Budesa Budešin FC Eilenburg 2-5. Koparske úsledkaj pokalné ry. Chemia Dona na Tvornimske Bazlice 3-2 a Sokol Ralbice Horky Heidenauske Sportové Tvorstvo 0-2. S tým sú Sokolio hižo zaso z krajného pokalného kova won. Koparske úsledky přihotovanské ry SJ Kruščice, Športové tovarstvo Klitno Hamor 2-1, Cilce Roto SJC, David Žur a Gabriel Zarodník. Haselbachtal SJ Kruščice 2. mústvo 2-0 a Športová jednotka Nebelčice, Športové tovarstvo Drevnica 1-2, Denis Wagner by za Nebelčanov 1-0 celiu.

0: Leniwy duch so na kuźdopad nie zniesie z kolesowaniem. Znamieńczo nic, gdyż podasz so na dlesze czary. Kolesowarski sport dożywi tu czas niewożywienie brek. Prawy revival, moriec. Pola amatero, respektivnie hobbyowych kolesowariów na jednej stronie, jako bych na przykład w Dolu, Južnym Tirolu, a potem przy Gardarskim jezoru, bych moj niemale kuźdy dzień znowa zadziwany. Kielko ludzi sa tam kilometry daleko z kolesom hore draczuje. Przy temperaturach około 5-30 stopniu, ale oj, to czynia wieza też profie. Tak też czera żony Tour de France Femme, kiż so z 9 etapu Nica zakończy. 5 edycja żonskie Tour de France to bie, a k drugiemu razy samo niżo zemka Demi Follering ubiedziwanie dobycz. 8 sekundów przedskoka miejesze do czerawszego poslednego biera na polsku kolesowarku Kaziu Niewiadomu, ale poniedzie 100 kilometrach a 2100 wysokostnych metrach so Follering suwerenie przesadzi 2100 wysokostnych metrów, a to też przy temperaturach nad 30 stopniami. Puh, dobry úspech, z Niemska wieder poradzi so Antoni Niedermayer, 4. miestno do Romade, a biebe Triko, stoisch Rika, najlepszy úspech, modie kolesowarki, szako by to też debi niemskie Antoni Niedermayer. Nadzie za przychod su tuisch na tutym polu wulke. No hej, na sportowym polu szczeniecko derje informowani brek, za 4 mężczyzny potem sliduje pojeszcze z Łużycy, tak zaszczę też to nastupają do reinformowani. Najpierw pak zaspiewa nam Jacek Szreniawa, z nadzieją za to prawe uprawy pod parasolem.
1: Kocham zakochać się w deszczu,

W Zabrodze, niemsce Zabrod, maja serbske nałożki tež przychodzie krótsze k wiesnemu żywieniu słyszeć. Wiesne towarstwo Zabrod 2025 je mienujce nietko człon domowiny. Z tym chce towarstwo tradicje, kajż na przykład samprowanie, albo tež jutrony wojen, dołodobnie zakołać a podbierać. A tež za najmłodszych je tam nieszto planowane na regionalnym ubiedzowaniu Kubi Krone, kulturnego ruma Honia Wużica, Delnia Szleska, je to osob mienujce 1500 euro mytowanskich pieniędzy dobyło, a z nimi ma som jezdrujem rejowanska dziewarnička ze serbskimi rejami za dzieci zapłacić. Nimo to kupia, wodecze nimo to kupia mobilne boxe za hudźbu a za moderacje za radowaniu. Z cała je Zabrodze runie to iżto los, od dzieciacy biblioteki, hacz k ponowieniu gmieńskiego domu, wiesne to osob praj, tute mnohé projekty pokazuje, što je možno, kde som noze raz zhromadne krátu přijímajú.

Dej so linie. Renje by było, no. Renje, dej. So, mamy, wie so jeszcze dosć dalsze serbskie hudźby za was. Co se mich oczekuje was na przykład Veronika Zarodnikova. Dejś Józef Donat nam zaspiewa Daj mi łupku. A to mu jeszcze Susanna Klimczowa. Po takim ci serbskie spiewy z Czejiża krótko słyszeli, ale wie za mamo. To już to wiace za was.

Hej. Poradzionen auroc do druheje ligi to za energiu koče bus čera poponju bier, a to samo sportsju nostalgie. Vužičenio su přečivo Hannover 6 a 9-10 z C1 dobili, při tem technisce všitko tak pravie nebežeše. Do zavizdania najprede komunikácia sudnikov nefungovaše, do druheho počasa potom tež išče milina štadionie vupadne. To kuriozne na tym, iżo 1997 by wtedy przy postupnej rie przeczyło Hannoverie, kocze busu milina upadnęła, a też wtedy doby energia. Sportowce postara się tunkroć pedoszym Tolczaj Cigarczy o uspieszny naurod, riek lończyje postupnej sezony trichy nedom dwójce, ale znano samo jeszcze większy riek na stronie energie kocze bus by ich nowy wrota Marcel Lotkaczera. Kiedy się dzierżał, to już bieg dzierżeniu, a samo jeszcze niektóre przydatne bólek, iż jenoś na dobrym dniu dzierżisz. Po 12 latach po takim je koczebus zaso drugi związkowej lize, a startuje direktnie z ciomi dybkami. Bez dybka, ale za to z ciomi naprzeciwnymi rotami za i sorajna doba czera za drzeżanskich dynamoców w Nürnbergu. No haj, a nudom przy temie kopańca wostaniemy po przychodniej łuczbie. Wiązamy swoje kopaczki.

Dźensa za jaso Birminghamje w Wielkobrytanijskej Europskie Mistrzostwa Lochkoatletice a direktnie na prynim ubiedziłanskim dniu padną prynie rozsudy, prynie medalje so wudzela. Niemska woczy Mirja za dźensa przedewszym na olimpijsku dobyczaku w Kulostorku je misji Mabry w Parizu 2024 je jeszcze pod jej holčacem jenom Ogun Leje nastupiła a przekwapiace złoto dobyła. Kwalifikacja zapocznie so dżentsa pecz ponad po 12, po takim krótko do przypodnia. Finale wieczor krótko po 8. Napiate budzie też na bieganskiej czarie. Przedbiegi przez 100 metrów żoną z Ginu Lückenkämper startuje pecz dona po jednej. Po finale potem je za 10 po 9 wieczor zaplanowane a finale za 10 do 11, a dalsze rozsudne padną na przykład w Kulostroku muži, w 5000 metrach muži, a w 4x400 metrów mixed stafli, ale to bez niemskiego obdzielenia. Mimo toho steja mezurim tež předběhy ženom přes 30 metrovský běh se zadžokami na programě, tam štartuje za Němsku Geza Krause. Hač do nedžele jsou fenojo lohkoatletiky po takým derje zastaraní, dženca hižo se zajímavým zázběhom. Hoj, v úsledky zajšvého konca týdženia nastupajú šport s vyšším nedom po příšerné hudžbě, to říká za 2,5 minčinu. We've been together.

0: NDR Sakska, serbski rozhlas. Sport.
1: Zromadny wubedżowanski cuk wonjowych łoborników ze Sanjan a Rożan daje piat kwieczor w Sanjanach najspieszniejszy haszynski nadby pokazał, a to z czasem 623,57 sekundów. Drugie miejsce w obsadzichu Smierdzecienio a cieczy łobornicy z Łotrowa. Łotrowczan Elias Kreutz.
2: Ja z mózgiem mózgiem wryczał, mózgiem jara spokoją, żadne zmylki nie z mózgiem mylni, borany czas mamo. A so hier steht Noatschka, so unitska Mama, du uns mal kurz drinnen, Ali, du noch da, feinchen noch.
1: Noatschk bei Peter Heidan. Priniras zasadzene, priniras je so scho poradziło. W Sanjanach bei so sedom haschenskich Zuko wabdzieliło. Sokorowy turnier sobotu w Sanjanach je kwartet z Różanta dobył, cukaj Sanjany Modzina a Sanjany Stare Knieze wabsadzisz taj miestnie dwaj aci. Rało je tam sedom ustwów. Koniacy sport, dwójne dobycze, Svečeštaj čera w Langen Strigesu, Krzeszczan Zarodnik z Kruščic a Juri Bobka z Worklec. Wobaj bieštaj są na zakskich mistrzostwach w mnohostronskim jechaniu w otevrenej starobnej klasy zapisałoj. Dwójka Krzeszczan Zarodnik a Valach Veritas udobyštaj se titul zakskiego mistra, a duo Juri Bobka a Valach Lakryc titul vicemistra. Koparske úsledky dybkové ry. Prini FC Nürnberg Dynamo Drežďane 3-0, FC Energia Kočebus Hannover 6-90, 3-1 a Budesa Budešin FC Eilenburg 2-5. Koparske úsledky pokalnej ry. Chemia Dona na Tvornimske Baslice 3-2 a Sokol Ralbice Horky Heidenauske Sportové Tvorstvo 0-2. S tým sú Sokolio hižo zaso z krajného pokalného kova won. Koparske úsledky Přijotovanske ry, SJ Kruščice, Sportové tovarstvo Klitno Hamor 2-1, CC Roto SJC, David Žur a Gabriel Zarodnik. Haselbachtal SJ Kruščice 2. Mustvo 2-0 a Sportová jednotka Nebelčice, Sportové tovarstvo Drevnica 1-2, Denis Wagner bieza Nebelčanov 1-0 celiu.

0: Iggy Pop, yeah. Das bewau aste mir, napo was mich.
1: Serbski Roswurst. Bojesce. Studio Milan Greulich.
2: Wujisku kupel ve vojare cach 15. augusta na tydženie i zaurea. Kaž jedna če kupele praji, ceža tam jednu ze zaunu zanirovač. Zdobo maja so vauki ve zaunas uporedžič. V svojbnem pulu ceža dvožki reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. Zajšuh letach je mjesto vojare ce s pomocu penes a strukturnu zmenu hižo jace hač 24 milionov euro do kupele investovalo, mez drugim za energetiske zanirovanje. V Popice nad Spreviju přebyvá od čeroša 14 dječi ve serbskim proznickim kempe. V lesnim šulskim dome je ceđa hač do pjatka z nimi varič, s dobom planuja filmove večo, lijevove vojen a vopetaja serbski šulski muzej v Stroži a budijski serbski dom. Towarstwo lesnych szulskich domów w budyjskim okresu tute serbsko-ryczne lewo, zamaczano-ryczne a serbsce wuknjace dzieci lieca pryni krocz zariaduje. Niedzie 1500 wopytowariu biesze konstydzenia na wesnym swiedzeniu w Sernianach. Tam swiedczachu małe jubilej, przed postaletami bych u wesnenio po lie dziesatkach przestałki pryni wesne swiedzień organizowali. Czera poponiu miejachu kulturny program, w kotrymż zladowachu na zapoczatki NDR-skim czasu. Z tobą zariowachu dzieci, a skupina line dance rejowarku ze Smerdzaceje. V Radworju je Možina svoj 5. barový festival vuhotovala. Tam vitahu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konstedženia vuklinča v Radworju s hudžbným doponjom s krosšanskými dujarjami. Nimo toho miachu šelake poskytky za dječi. Za putnikovanie kšižarjo klietu do Roma je ešte dosť svobodných miestnú. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvosa organizatorio tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdilič. Drbia pak serbsce moc, dokelž bude putnikovanie ryze serbske reči. Hač to 11. augusta TCM přizivenia za jezbu klietu od prinieje do 8. mieje přivozme. Za to vuleža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovest čekiš namakače tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vodňo zaso veľa slunca a sucho, večo snač lokálne nevedra, cíceči do 22 stopňov.
0: Na pučach našej končenia sa dále ničo nestáva, šo svobodné. Žané hačenia, žané vyskače, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobrý štart do dňa, do týdženia se Serbským rozvozom.

0: on jest Bożu przy oj, ka to menuje, przy sztompuszczeniu, jsme runie słyszeli w policajskim reporcie, ale najwiacej nie zbożu stała się przy jednorych dziełach domiacności. Husto są to maliczkostcze, to są na przykład przy wariniu ryzneż, ale to może też kietro straszne być, kajż pokazuje fenomen tak menowanie awokadowej ruki. Što se o tym dżęca rano czytał, Milano?
1: Aj agentura DPA rozprawia o tutym zjawie, na przykład, że Uniwersytetnej Kliniki Schleswigsko-Holsteinskiej w Kielu. Loni miachu tam 21 padu zranienia, kotryż lekarjo miestem awokadovu ruku mienuja. Specyfiske rane, kotryż nastanu, gdyż so przy rozkraczu awokado rieznież. Ludzo dżerża ju w ruce, a gdyż so przy kraczu nóż od poczki w odsunie, rieznu se do ruki. To żada se potom husto operaciu, dokież łopszko kodža si ľudžo arterie, suche žive a nerve v ruce. Väčšina potrechených sú žone. Lekario rádža avokádu nic v ruce rozkráč, ale na desce a vatku počku najlepe ze žicu vúzbirneč a nic s nožom.
0: Oj, abo stano máče tej šteku rukajcu, kajž máš, když si tu te kajn austare menuješ, sám si vieš, že to Milano? Ty si austare očinaš, znamenčam. Utrone Jack, Milano, krutko po bytliku na dživeče.
2: Как граде я чемам, то вшитне тебе прайч чук.

Aj, prażne kobaski miachu zawieszcze czera też w kocebusu. Poradzony naurod do druje ligi to czera bie za energiu kocebus. A to samo z porcją nostalgie. W użyczeniu są mianujce przeciwa Hannover 6 a 90 z C1 dobyli. Przy tym technicce wszystko tak prawie nie bierzesze. Do zawizdania najpierw komunikacja sudników nie fungowała, a do drugiego podczas, a potem też jeszcze milina stadiony upadne. To kuriozne, hiżo lecze 1970 bie tedy przy postupnej rie też przeciwa Hannoveri w kocebusu milina upadnęła, a też tedy doby energia. Po 12 letach je kocebus po takim zaso drugi związkowy lize a startuje direktnie z ciomi dybkami. Bez dybka, ale za to z ciomi naprzeciwnymi rotami, za hi so rajna doba za drężanskich dynamoców Nürnbergu tu już nic tak derie. Ano haj, skopańcu, dzieteś nidom dale za dwie pół mięciny, potem wiazamy kopaczki.

Hej, runje drę mejach, pokiewy za was, ale dalszy, pokiewy za sportowych fenu. Dżęca za jaso w Birminghamie, europejskie mistrzostwa lochkoatletice. A direktnie na prynim hubedżuanskim dniu padną też prynie rozsudy, prynie medalje so wudzela. Niemskie oczy mierja so na przykład dżęca przeduszym na olimpijsku dobyczarku w Kulostorku je misji Mabry w Parizu 2024, je jeszcze pod jej holczacem jenom Ogun Leje nastupiła a przekwapiace złoto dobyła. Kwalifikacja Kulostorku z żoną zapocznie so dżęca Pecz ponad po 12, po takim przypomniu, finale sleduje potem dżęca wieczor krótko, dokładnie 3 mięczyny po 8. Napiąte budże też na bijanskiej czarie, przedbiegi przez 100 metrów żoną z Ginu Lückenkämper startuje pecz mięczynu do na po jednej przypomniu, po finale je za 10 mięczynu po 9 zaplanowane, a finale potem po 9 10 mięczynu do 11. Dalsze rozsudy padną na przykład wieczor Kulostorku muži w 5000 metrach muži a w 4x400 metrach mixt. Ale to bez niemskiego wobczelenia. Hadżo niedzielę są fenoje lochkoatletyki po takim derie zastarani dżęca hiżo z zajmowym zazbiechom. Nietko słyszymy jeszcze Marka Smu, Alozo Chulcu, a potem na bożne słowo.

južo přecledne feriowy tydzień, krzasne, słynne, liżojski tydzień, a komuśmy szukne peżywasz, dzisiaj mogę się jacelić na feriowy program, a tak za starszych przysłuchariów bużo to a drugie pedla, co szwerszy się około dowolowego czasu, a nieżli aż wam wiecie przerażią, co wam dobre dzień życzysz, ja sam Ania Kochoć-Warcowa, a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

0: Abiturne przespytowania są mimo absolwenty gymnazjum mają opismo dawno rękoma, a mogą przeżywać prozdniny, ale nic przed wujkoch, toż nie osu jeszcze rozsużył, co bużo pen cynisz, uknusz połowania albo studierowasz, deo se za to z casom przyzjawisz, a to jo ninto nie uszy cas. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se rozganiała z absolwentom Dolnosarskiego gymnazjuma w jego planach.
1: Mnie się groni Kacper, są 18 lat stary, a są się narodził w Żarach. Na serbski to jo Żarą. Są takie do Żarą, jako prydne chodził do zakładnej szuli, do prydnej Rydownie.
2: Do drugiej Rydownie jopak już chodził w Hesiebuzu, na szuli Astrid Lindgren.
1: A potem są szedł na Dolnoserbski gimnazjum w Hesiebuzu.
2: Aż jo familia u sięgnęła, jo miło zawiny.
1: Moja mama jo zjęła hoł za dolnoserbski rozgłos w Hesiebuzu, a niento ona zjęła za serbskie czasopismo za Rzeszy i Płomie.
2: Jego mama jo Katarzyna Fidekowa, niento redaktorka Rzeszycego czasopisa Płomie. W Pelskiej nie jo familia miała żadne kontakty do serbskiej Łużyce.
1: Ja myślę, aż są przedni raz słyszał serbską rzecz przez moją mamę, gdyż ona powiedziała, albo nieco ceniła za swoje dzieło. A przedni raz są uknął serbską rzecz w drugiej Rydownie hołu w Hesiebuzu.
2: Tam ją miał sasku udzbu, a kopelski maminoriecny gelc ją miał inakszy przystup k serbskiej rzecy, ako nimskie zisi.
1: Wiele więcej jo było cudze, ale ja myślę, że dokudaż są z polskiej, takie jo było więcej laszkę, jako na przykład niemska rzecz. Tu nie są takie rozumieją, a to serbskie jo było laszczej rozumieć, tego dla są, ja myślę, der ja uknął serbską rzecz. Ja mam chyści niektóre problemy, gdyż ja powiadam na serbski, ale ja się wiosłem, aż pićku powiadam. Aż do abitura są uknął 11 lat serbską rzecz, jano w szuli.
2: Tak Jotyke złożył abitur z uspiechom.
1: Ja są miał ustne próbowanie za abituru w serbskiej rzecy, a tak

0: pisne za matematiku, anglisku, a historię. Te wszystkie rejce są dostał z 14 dybków. Wielkim darie. Wielkim darie, jo.
1: Za większy part znają serską riec przez udzbu, ale czasy ją miał takie zwisk k serskim ludziom a tradycjom.
0: Myśmy takie jako cała familia bydli w Rogoznie, w Rymasdow, a tam są takie se obdzielił na zapuście, a są gotowe osoby takie na drugich sach zapust, a takie na gimnazjum są se obdzielił na zapuście. Są znał niektóre osoby, które powiedzają serbsku rzec. Ja myślę, aż są wiele ludzi zmakał przez moją mamę, to kiedyś ona chodziła, ale najwięcej są uknął w szuli serbskie rzece.
1: Cała familia byli nie to zase we Pelskiej. Kacper Fidek przeżywa najpierw po abiturnych próbowaniach prozniny. Ale pen zachopił się na zimski semestr na uszych szulach a uniwersytach.
0: Kasu prozdniny końc, ja co studiowałaś? Studiowałaś w Poznaniu, w Polskiej, a ja myślę slawistyku. To kulaż se rad zajmują za słowiańskie rzeczy, a takie drugie kulturu albo stawizny. Tego dla ja myślę, aż slawistyka ją wiec za mnie.
1: A za to ma dobry zakład. Wen jo tylko sam zachopił uknąć jedną drugą słowiańską rzecz.
0: Jo, ja z doma znają polską rzecz, a takie w lichym czasu ja sam ukniam ukraińską rzecz, a ja już czytam cyrylicę. Ja nie znają ukraińskich ludzi, ale ja sam się wielkim zajmował, jak ją na Ukrainie wojna się zachopiła. A tego dla ja sam chciał więcej rozumieć, co ją było w mediach, w drugich źródłach. A tego dla ja sam zachopił uknąć cyrylicę, a ukraińską rzecz.
1: Kacper Fidek widzi zgromadność słowiańskich ludu a ich riecu.
0: Słowiańskie ludy są jedna wielka familia. Wiele wiecy są takie same, albo pićku drugie w niektórych rycach. Na przykład polska rycja wielka podobna do serbskiej, do dolnosiabskiej rycy, a na przykład czeska do gornosiabskiej rycy. Ja się za to zajmuję, dokóle się myślę, aż to ja wielki rydnik widzieć, jak w historii niektóre słowa susę uwijali, a nie to, jak oni uglidają, dokulasz susę uwijali.
1: A wen już o zińca widzi mężności za pywołańskie zioło peździej w psichozie.
0: Ja se takie rad zajmują za polską łożycu, dokulasz ja myślę, aż to jest wiec, w której se nie powiada wiele w polskiej, ani hoł na łożycach. Ja myślę, aż po studiowaniu w Poznaniu ja buziłam bydlić w Żarach, w Żarowie, a ja bym się wzięłaś w muzeum w Żarowie albo w drugich instytutach za kulturę.
2: 18-letny Kacper Fidek, jo se narodził Pelskiej, ma pelską familię, ale wetros jo w Dolnej Łużycy a uchodził Dolnoserskie gymnazjum. Wiedmy, że wiecie, jako jedną słowiańską rzecz, a co studiowałaś slawistykę, Maria Ilikowska-Winklerowa, jo se z nim rozgraniała.

0: Ważny fakt za naszych przyposłuchariu.
1: Wyjrze, jedna trzezykonoje, jedna trzezykono, bozi szachacz, do to.
2: Zatkula.

Amerykańsku idylu. Boży se wulki szyn, naramnice nawala se nie pytaja kaolin, ale brune złoto, spi w ubokowy podzimiu. Cyciwe su w oczy cudzo chcemy naszą brunicu. Tola to nie można, tam stoi tola statok. Skupcy je to szojna, hej domizna ma zjatok. Wulki pakci pieniesz, ach ja na noa wie.